0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 7 rano w województwie małopolskim kierowcy na 4 między węzłem Targowisko a Bochnią muszą liczyć się z remontem nawierzchni i odwodnienia. Równolegle do wtorku do 19 na odcinku od węzła Tarnów-Mościce do węzła Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Do jutra do 7 rano w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Rzeszów-Zachód a węzłem Rzeszów-Wschód trwa odnowa oznakowania poziomego. Lokalnie zajęty jest prawy pas w kierunku Krakowa, a roboty postępują. Do jutra do 16 w województwie śląskim na S86 między Sosnowcem a Katowicami prowadzone są prace przy oświetleniu. Również do jutra do 9 na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych wycofały do kraju bombowce stacjonujące w amerykańskiej bazie wojskowej w Anglii po dochodzeniu w sprawie planowanego ataku terrorystycznego na bazę RAF Fairford. Baza była wykorzystywana do przeprowadzania uderzeń na Iran. Służby zostały poinformowane o zagrożeniu w rejonie bazy RAF. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Kijowie nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad miliarda euro. Ma on objąć wspólną produkcję dronów do zwalczania dronów z napędem odrzutowym, a także dostawy broni dalekiego zasięgu, dronów bojowych i sprzętu satelitarnego. Merz powiedział, że środki mają pozwolić na szybkie uruchomienie produkcji seryjnej. Niemcy mają też dostarczać Ukrainie uzbrojenie, które ma pomóc w skuteczniejszym zwalczaniu rosyjskich wyrzutni. Na trasie Łazienkowskiej w Warszawie zginął kierowca samochodu osobowego, który stracił panowanie nad autem, uderzył w bariery energochłonne i w dwa inne pojazdy. Samochód przewrócił się na bok, a służby ratunkowe prowadziły reanimację mężczyzny, którego w stanie krytycznym przewieziono do szpitala. Pozostałym kierowcom nic się nie stało, byli trzeźwi i mieli uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Policja prowadzi czynności w celu ustalenia przyczyn i szczegółów wypadku, a lewy pas w stronę Pragi pozostaje zablokowany. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował ostrzeżenia Władimira Putina, który groził użyciem całego dostępnego arsenału broni w obronie obwodu królewieckiego. Pieskow powiedział, że Rosja usłyszała wiele oświadczeń od gorących głów z Polski i innych krajów. Wypowiedź padła w kontekście rosyjskich ostrzeżeń wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego dotyczących obwodu królewieckiego. W Krakowie otwarto nową kładkę Kazimierz Ludwinów nad Wisłą, która łączy bulwar Inflancki na Kazimierzu z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Przeprawa jest przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, ma trzy części, w tym centralną przestrzeń widokową. Kładka ma około 130 metrów długości, prawie 14 metrów szerokości i 16 metrów wysokości w najwyższym punkcie. W ramach inwestycji przebudowano też ciągi piesze i rowerowe oraz wykonano nowe dojścia, pochylnie, schody i oświetlenie. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: też tą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.
1: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Irkucku zamknięto kilka szpitali w ramach kwarantanny, a w irkuckiej fabryce aluminium wprowadzono obowiązek noszenia masek jako środek zapobiegawczy. Decyzję podjęto po śmierci 27-letniej mieszkanki obwodu irkuckiego z powodu dżumy. Wprowadzony obowiązek ma ograniczyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia. Pustynia Atakama, uznawana za najsuchszą pustynię na Ziemi, w tym roku pokryła się kolorowym kobiercem dzikich kwiatów. Zjawisko wywołały wyjątkowo obfite opady związane z El Niño, a między lipcem a sierpniem Chile odnotowało rekordowe ilości deszczu, miejscami do 190 mm. Na obszarze około 17,0 km2 zakwitło ponad 200 gatunków roślin. A według ekspertów może to być najbardziej efektowne kwitnienie od 1997 roku. Do północnego Chile przybywają mieszkańcy kraju i turyści z zagranicy, by zobaczyć to zjawisko. Rafał Leśkiewicz powiedział, że konie towarzyszyły wszystkim prezydentom Rzeczypospolitej Polskiej od Lecha Wałęsy i że zwierzęta były obecne w rezydencjach kancelarii prezydenta od lat 90. Rzecznik prezydenta odniósł się w ten sposób do zastrzeżeń części polityków wobec utrzymania koni w prezydenckiej rezydencji finansowanego przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dodał, że obecnie pod opieką Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są 3 konie, a utrzymanie zwierząt jest finansowane ze środków tej instytucji. Do sprawy odnieśli się też politycy. Donald Tusk napisał w serwisie X, że jeździł słabo, ale za swoje. A rzecznik rządu Adam Szlapka opublikował nagranie z przejażdżki konnej z komentarzem, że jeździectwo to piękny sport i nie trzeba trzymać koni w kancelarii. Robert Lewandowski nie zagra w spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną, bo wyklucza go żółta kartka. Selekcjoner Jan Urban musi więc szukać nowych rozwiązań w ataku, a szanse na grę mogą dostać Karol Świderski z Widzewa Łódź lub Mateusz Żukowski z Magdeburga. Urban podkreśla, że nie zamierza zmieniać stylu gry i nadal stawia na ofensywną piłkę. Mecz w Lidze Narodów rozpocznie się w poniedziałek o 20:45, a Polska po 3 kolejkach ma 4 punkty i wciąż walczy o awans do Dywizji A. Od czwartku do Polski wkroczą fronty, które przyniosą częstsze i silniejsze opady deszczu. Do środy w większości kraju utrzyma się jeszcze słoneczna pogoda, choć miejscami mogą pojawić się mgły i przelotne deszcze. Największych opadów można spodziewać się w drugiej połowie tygodnia, a deszcz ma występować w całej Polsce także do połowy października. W drugiej połowie października ma nadejść wyż, który przyniesie spokojniejszą i suchą aurę. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w poniedziałek nad ranem alert do użytkowników telefonii komórkowej w województwie lubelskim o rosyjskim ataku na Ukrainę i operowaniu w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej polskiego lotnictwa. Ostrzeżenie dotyczyło części Polski objętej zasięgiem komunikatu. Alert został już odwołany. Don Coale został mianowany przez Donalda Trumpa specjalnym wysłannikiem do spraw zakładników, a nominacja wymaga zatwierdzenia przez Senat. Trump napisał, że Coale zapewnił powrót do domów 65 obywateli Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych z Europy oraz uwolnienie ponad 800 więźniów z wielu krajów Europy Wschodniej, w tym Andrzeja Poczobuta. Biały Dom przesłał już nominację do Senatu, a nowa funkcja będzie wymagać jego zgody. Według amerykańskich komentatorów i tygodnika The Atlantic może to się wiązać z podejściem wobec Rosji, w którym uwalnianie więźniów politycznych byłoby nagradzane łagodzeniem sankcji. Marynarka wojenna ostrzega przed działaniami na Bałtyku związanymi z neutralizacją niewybuchów z czasów i wojny światowej. Na dnie morza mają działać polscy saperzy, którzy przygotowują akcję usuwania niebezpiecznych materiałów. Wojsko ostrzega, że w związku z tym mogą wystąpić eksplozje. W sobotę tuż przed 21.00 policjanci z Sopotu odnaleźli na miejscowym cmentarzu 53-letniego niepełnosprawnego mężczyznę, który od około 8 godzin nie mógł samodzielnie opuścić terenu nekropolii. Był zmarznięty, zmęczony i nie miał przy sobie jedzenia ani picia, a rozładowany telefon uniemożliwił mu wezwanie pomocy. Funkcjonariusze wezwali zespół ratownictwa medycznego, udzielili pierwszej pomocy i przekazali mężczyznę pod opiekę rodziny. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział zmianę projektu podnoszącego minimalne opłaty koncesyjne dla przedsiębiorstw energetycznych z 1000 zł do 5000 zł. Podkreślił, że tak radykalna podwyżka nie zostanie utrzymana i że projekt nie trafi w obecnym kształcie na etap rządowy. Motyka dodał, że celem jest, by zmiany nie przełożyły się na ceny energii, a podwyżki mogą wynieść kilkadziesiąt procent, zwłaszcza dla dużych przedsiębiorstw. Projekt nowelizacji prawa energetycznego opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. A jego autorzy zakładają też coroczną waloryzację opłat i wzrost dochodów budżetu państwa o ponad 3 500 milionów złotych rocznie. To były wiadomości Radia DHT.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w poniedziałek nad ranem alert do użytkowników telefonii komórkowej w województwie lubelskim o rosyjskim ataku na Ukrainę i operowaniu w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej polskiego lotnictwa. Ostrzeżenie dotyczyło części Polski objętej zasięgiem komunikatu. Alert został już odwołany. Don Coale został mianowany przez Donalda Trumpa specjalnym wysłannikiem do spraw zakładników, a nominacja wymaga zatwierdzenia przez Senat. Trump napisał, że Coale zapewnił powrót do domów 65 obywateli Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych z Europy oraz uwolnienie ponad 800 więźniów z wielu krajów Europy Wschodniej, w tym Andrzeja Poczobuta. Biały Dom przesłał już nominację do Senatu, a nowa funkcja będzie wymagać jego zgody. Według amerykańskich komentatorów i tygodnika The Atlantic może to się wiązać z podejściem wobec Rosji, w którym uwalnianie więźniów politycznych byłoby nagradzane łagodzeniem sankcji. Marynarka wojenna ostrzega przed działaniami na Bałtyku związanymi z neutralizacją niewybuchów z czasów i wojny światowej. Na dnie morza mają działać polscy saperzy, którzy przygotowują akcję usuwania niebezpiecznych materiałów. Wojsko ostrzega, że w związku z tym mogą wystąpić eksplozje. W sobotę tuż przed 21.00 policjanci z Sopotu odnaleźli na miejscowym cmentarzu 53-letniego niepełnosprawnego mężczyznę, który od około 8 godzin nie mógł...
1: Muzyka na każdą pogodę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 7 rano w województwie małopolskim na 4 między węzłem Targowisko a Bochnią trwa remont nawierzchni i odwodnienia. Równolegle do jutra do 19.00 na odcinku od węzła Tarnów-Mościce do węzła Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Do 7 rano w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Rzeszów-Zachód a węzłem Rzeszów-Wschód odnowa oznakowania poziomego zajmuje lokalnie prawy pas w kierunku Krakowa. Kierowcy muszą liczyć się z pracami postępującymi. Do 9.00 w województwie śląskim na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do 16.00 na S86 między Sosnowcem a Katowicami trwa remont oświetlenia. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Śledztwo dotyczące wyborów kopertowych od wielu miesięcy stoi w miejscu, a akt oskarżenia w sprawie Mateusza Morawieckiego nadal nie trafił do sądu. Były premier usłyszał zarzuty półtora roku temu i jest jedynym podejrzanym w tym postępowaniu. W sprawie pojawia się też wątek możliwej odpowiedzialności prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a prokurator ma zbadać jego rolę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej operuje polskie lotnictwo. Do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego rozesłano informacje o zakończeniu ataku powietrznego Rosji w Ukrainie. Alert trafił m.in. do osób przebywających w Puławach, Opolu Lubelskim, Lublinie, Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej i w kilku innych powiatach regionu. Wiadomość wysłano także w języku angielskim. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali w niedzielę po południu alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę, a około pół godziny później został on odwołany. Kolejny taki alert wysłano w poniedziałek nad ranem do mieszkańców województwa lubelskiego. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk powiedział, że Polska jest blisko finalnej decyzji o utworzeniu stałej bazy Armii Stanów Zjednoczonych, a rozmowy z Amerykanami dotyczą spraw technicznych. Rząd spodziewa się ogłoszenia decyzji w grudniu. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział w Kijowie pomoc wojskową dla Ukrainy o wartości ponad miliarda euro. A polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że nie planuje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Dmitrij Miedwiediew ocenił w rozmowie z irańskim państwowym nadawcą radiowo-telewizyjnym, że obecne władze Armenii zmieniły kierunek rozwoju państwa, odnosząc się do planów przystąpienia Erywania do Unii Europejskiej. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej stwierdził, że nie doprowadzi to do niczego dobrego, a najgorszym scenariuszem byłoby przekształcenie się Armenii w nową Ukrainę. Oskarżył też państwa, których nazw nie wymienił, o próbę destabilizacji sytuacji na Kaukazie Południowym i wskazał Gruzję jako przykład kraju, którego aspiracje do Sojuszu Północnoatlantyckiego miały doprowadzić do konfliktu. W marcu 2025 roku Parlament Armenii uchwalił ustawę o rozpoczęciu procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej. A Rosja odpowiedziała ograniczeniami na dostawy szeregu produktów z Armenii, w tym alkoholu, warzyw, owoców, ryb, mleka i kwiatów. W Bośni i Hercegowinie ogłoszono wstępne wyniki wyborów powszechnych, oparte na głosach z niemal 90% lokali wyborczych. Do prezydium dostali się Denis Becirovic, Darijana Filipović i Zelika Cvijanović. A najwięcej głosów do Parlamentu Federacji Bośni i Hercegowiny zdobyła Partia Akcji Demokratycznej 30,54%. W wyborach do Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej pierwsze miejsce zajął Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów, a w głosowaniu na prezydenta Republiki Serbskiej wygrał Savo Minic z SNSD. Lokale wyborcze otwarto o 7 i zamknięto o 19, a wyniki ogłoszono przed 21.00 dzięki nowemu systemowi szybkiego przekazywania głosów.
0: Tu Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 do 9 w województwie śląskim na 1 między węzłem Częstochowa Jasna Góra A, węzłem Blachownia Ruch, odbywa się jednym pasem. Równolegle do 16 na S86 między Sosnowcem a Katowicami prowadzone są prace przy oświetleniu. Do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 między Olsztynkiem a Jedwabnem kierowcy muszą liczyć się z lokalnym wyłączaniem jednego pasa. W tej samej części regionu do środy do 16 na DK59 w Muntowie trwają remonty korytek. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Prosimy słuchać radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Około pierwszej biskup Roman Pindel i towarzyszący mu księża opuścili teren parafii w Grójcu pod eskortą policji, po tym jak mieszkańcy zagrodzili wyjścia z kościoła i plebanii. Wcześniej doszło do przepychanek, a kilkuset parafian domagało się wyjaśnień po odwołaniu proboszcza Józefa Zborka z funkcji po prawie 30 latach posługi. Diecezja bielsko-żywiecka podała, że decyzję podjęto z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości, a postępowanie zostało zakończone po decyzji Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Mieszkańcy zapowiadają dalsze protesty, by poznać powody odwołania proboszcza. Szczepan Twardoch otrzymał nagrodę Nike i 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Jego powieść Nul, opublikowana w 2025 roku przez Marginesy, wygrała też w plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej. W laudacji przewodniczący Jury Witold Bereś podkreślał, że książka opowiada o wojnie w Ukrainie i o języku tej wojny, a sam Twardoch mówił, że napisał ją, by mówić prawdę. Autor od końca 2022 roku wspiera Zbrojne Siły Ukrainy. Zebrał w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych i dostarcza na front drony, samochody oraz osprzęt wojskowy. Brazylijska Najwyższa Trybuna Wyborcza poinformowała, że druga tura wyborów prezydenckich jest już matematycznie przesądzona. Bo po przeliczeniu ponad 99,7% głosów Bolsonaro ma ponad 47%.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 do 10 w województwie zachodniopomorskim na DK26 między Myśliborzem a Renicami kierowcy jadą ruchem wahadłowym. Do 16 w województwie śląskim na S86 między Sosnowcem a Katowicami trwają prace przy oświetleniu, więc trzeba liczyć się z utrudnieniami na trasie. Również do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 między Wisztynkiem a Krzewiną obowiązuje ograniczenie na odcinku drogi. Od 8 do 18 między Dźwierzutami a Szczytnem są zwężenia jezdni przy pracach sprzętu koszącego. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są naprawy na obiektach mostowych, więc kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Słuchajcie radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król powiedział, że przed jego zatrzymaniem na przesłuchanie do Prokuratury Europejskiej wezwano Donalda Tuska, który musiał przyjechać na Śląsk i złożyć zeznania. Król usłyszał we wrześniu zarzuty o charakterze korupcyjnym. Ocenił, że była to pułapka zastawiona na koalicję 15 października. Dobiega końca wyjątkowy okres w pogodzie. Po ostatnich bardzo słonecznych i ciepłych dniach wkrótce rozpoczną się zmiany. Będą one gwałtowne, ponieważ temperatura nagle spadnie i zacznie obficie padać oraz wiać. Pojawią się miejsca, gdzie nawet w dzień odnotujemy najwyżej 10 stopni Celsjusza i spadnie do 50 mm wody. Początek załamania czeka nas już w okolicach czwartku. W poniedziałek kierowcy zatankują paliwo po cenach objętych limitem w ramach programu Ceny Paliwa Niżej. Maksymalna cena wynosi 6,73 zł za litr benzyny 95. 7,59 zł za litr benzyny 98 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. Minister energii ma tego dnia ogłosić maksymalne ceny paliw na kolejny dzień. Ta trzecia odsłona programu ma być realizowana do końca roku. Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 roku. I może kosztować około 5 miliardów złotych. Biały Dom śledzi doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji i analizuje możliwości, a Departament Stanu apeluje do rosyjskich władz o przekazywanie rzetelnych informacji. Po śmierci 28-letniej Darii Szypiłowej, laborantki z Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim, około 200 osób objęto obserwacją medyczną, a w kilku placówkach w regionie wprowadzono kwarantannę. Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobziew powiedział, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów choroby, a ich testy były negatywne. Rosyjska Agencja do Spraw Zdrowia Publicznego poinformowała, że u Szypiłowej stwierdzono zapalenie płuc o nieznanej etiologii, a sytuacja epidemiologiczna w regionie pozostaje stabilna. Referendum w sprawie odwołania wójta gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego przed upływem kadencji jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. W głosowaniu wzięło udział 8,78% uprawnionych, a do ważności potrzebnych było 2159 osób. Za odwołaniem wójta opowiedziało się 729 osób, przeciw było 2.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W weekend ogromne załamanie pogody przeszło przez Paragwaj. Nad krajem pojawiły się bardzo gwałtowne burze, które przynosiły ulewne opady deszczu prowadzące do podtopień i gradobicia. Lodowe kule spadły między innymi na stolicę Asuncion. W mieście doszło do wielu strat. Ceny ropy na światowych giełdach spadają po decyzji Arabii Saudyjskiej o obniżeniu cen surowca dla azjatyckich odbiorców. Ten ruch jest odpowiedzią na zwiększony napływ ropy z regionu Zatoki Perskiej. Na rynku napięcia podtrzymują też sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz działania państw Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową i Sojuszu OPEC+. Byli funkcjonariusze służb bezpieczeństwa PRL coraz częściej odzyskują pełne emerytury. Dzieje się tak zarówno w wyniku wyroków sądowych, jak i dzięki wykorzystaniu zapisów obowiązującego prawa. Gazeta Wyborcza opisuje, że emerytury zaniżane przez lata są teraz przywracane po korzystnych dla emerytów rozstrzygnięciach. Reprezentacja Polski zagra dziś o 20:45 w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną w czwarty. Kolejce dywizji B Ligi Narodów, a w składzie zabraknie Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za nadmiar żółtych kartek. To będzie 14. Mecz kadry pod wodzą Jana Urbana, którego bilans to 6 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki, przy bramkach 24-16. Polska ma po 3 spotkaniach 4 punkty, a w przypadku wygranej awansuje na drugie miejsce w grupie B4 i zwiększy szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów. Gospodarze też wystąpią bez Edina Dzeko, który pożegnał się z reprezentacją po meczu ze Szwecją. W niedzielę 11 października w Krakowie odbędzie się 12. KOC Racowia Półmaraton Królewski i tura wyborów prezydenckich, co oznacza utrudnienia w dojeździe do części lokali wyborczych. Ulice na trasie biegu zostaną czasowo zamknięte od 9, a kolejne odcinki będą otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Utrudnienia mogą dotyczyć 33 lokali, a największe problemy przewidywane są między 10 a 13:40. Pieszo do każdego lokalu będzie można dotrzeć przez cały czas trwania półmaratonu, choć przejście może być chwilowo wstrzymane podczas przebiegu zawodników. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zapowiedział, że 29 listopada odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Jako jeden z powodów wskazano piątkową porażkę partii premiera w parlamencie w głosowaniu dotyczącym mieszkalnictwa. Sánchez uzasadnił decyzję potrzebą utworzenia w parlamencie większości zdolnej przeprowadzać reformy i przyznał, że jego rząd popełnił wiele błędów oraz nie zrealizował wszystkich obietnic wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie odbyłoby się za około rok. Polscy winiarze protestują przeciwko nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która przewiduje zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz grzywny od 30 tysięcy do 1 miliona złotych, a także karę ograniczenia wolności. Branża obawia się, że szeroka definicja promocji obejmie m.in. degustacje, sprzedaż premiowaną, rabaty, programy lojalnościowe i wydarzenia enoturystyczne, co utrudni im mówienie o tradycji i uprawie winorośli. Maciej Krystowski, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy, i Joanna Grygier, współwłaścicielka wielkopolskiej winnicy Niewinne Siostry, twierdzą, że przepisy uderzą także w niewielkie winnice. Joanna Wicha z Lewicy, jedna z autorek zmian, przekonuje, że reklama wina już jest zakazana, a projekt ma przede wszystkim zlikwidować wyjątek pozwalający na reklamowanie piwa. Wieczorny protest przy kościele świętego Wawrzyńca w Grójcu w Małopolsce przerodził się w szarpaninę, gdy parafianie otoczyli świątynię i domagali się przywrócenia odwołanego proboszcza księdza Józefa Zborka. W czasie protestu biskup Roman Pindel rozmawiał z radą parafialną, a po wejściu do kościoła doszło do przepychanek i agresywnych okrzyków. Na miejsce przyjechali policyjni negocjatorzy, a około pierwszej biskup został ewakuowany w eskorcie policji. Diecezja bielsko-żywiecka podała, że odwołanie proboszcza nastąpiło z powodu stwierdzonych.
0: This is Radio.

0: słuchacie radia THT.
1: Like when you said you felt so happy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Biuro francuskiego premiera złożyło skargę na partię Niepokorna Francja, która jest członkiem Europejskiego Sojuszu Lewicy dla Ludzi i Planety. Ugrupowanie obarczono odpowiedzialnością za organizację protestów uczniowskich i podsycanie napięcia. Trwa zbieranie podpisów w sprawie wykluczenia tej frakcji z Parlamentu Europejskiego. Krzywy Róg walczy o utrzymanie podstawowych usług po rosyjskich atakach, a mer miasta Oleksandr Wiłkuł mówi, że chodzi o przetrwanie. Miasto stało się symbolem kryzysu budżetowego, z jakim Ukraina nie mierzyła się od początku rosyjskiej inwazji. Rodzinne miasto prezydenta Zełenskiego zmaga się z utrzymaniem działania najważniejszych usług. W niedzielny poranek w miejscowości Gabrielin pod Piasecznem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W jednym z pojazdów znajdował się aktor Dariusz Kowalski, znany z roli Janusza Tracza w serialu Plebania. Na szczęście żaden z uczestników kolizji nie odniósł obrażeń, donosi TVN24. Rozwój Plus złożył w Sejmie projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów do 60. roku życia. Klub skupiony wokół Mateusza Morawieckiego chce też umożliwić posłom i senatorom służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Mateusz Morawiecki powiedział, że parlamentarzyści nie mogą być z niczego wyłączeni, a Michał Dworczyk dodał, że projekt przewiduje część praktyczną i teoretyczną szkolenia. Olga Semeniuk-Patkowska nawiązała do wpisu Sławomira Mencena i podkreśliła, że kobiety są potrzebne w służbach mundurowych. Stany Zjednoczone wycofały wszystkie bombowce B-1 z bazy RAF Fairford w Wielkiej Brytanii i odesłały je do macierzystych baz w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiciel Pentagonu potwierdził, że maszyny wróciły do kraju po pojawieniu się nowych informacji o zagrożeniu związanym z planowanym zamachem na bazę. Według brytyjskich służb 27 września zatrzymano 5 obywateli brytyjskich w wieku od 23 do 25 lat. A później kolejną osobę, 25-letniego mężczyznę z obywatelstwem brytyjskim i irańskim. W ostatnich dniach brytyjskie i amerykańskie władze wskazywały na możliwy udział Iranu, a Teheran zaprzeczył, by miał z tą sprawą związek. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Premier Donald Tusk powiedział, że rozmowa Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem miała dyskrecjonalny charakter i dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce. Dodał, że czuje się zobowiązany do dyskrecji w sprawie szczegółów tego spotkania. Tusk wypowiedział się na ten temat, odpowiadając na pytanie TVN24. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny otrzymali Karel Deisseroth, Peter Hedeman i Georg Nagel za odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Zgromadzenie Noblowskie Instytutu Karolinska podało, że wyróżniono ich za badania, które pozwoliły kontrolować sygnały nerwowe za pomocą światła. Tegoroczna nagroda ma wartość 12 milionów koron szwedzkich, a laureaci otrzymają też złoty medal i kaligrafowany dyplom. Kolejne noblowskie werdykty zostaną ogłoszone we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek oraz w przyszły poniedziałek. Policja z Nowego Sącza informuje, że 21-latek, który w sobotę na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił 51-letniego mężczyznę, najprawdopodobniej brał udział w nielegalnym wyścigu z kierowcą BMW. Obaj kierowcy zostali już zatrzymani. Samochód jadący prawidłowo prawym pasem zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego, a w tym czasie lewym pasem z dużą prędkością wyprzedzał go kierujący Volkswagenem i potrącił 51-latka. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało nowe mundury dla polskich żołnierzy pod nazwą K3 Ryś. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział podczas prezentacji, że zmiana kamuflażu ma poprawić bezpieczeństwo, przygotowanie i komfort służby żołnierzy. A pełnomocnik szefa MON do spraw warunków służby wojskowej Paweł Mateńczuk mówił o nowym wzorze maskującym. Mundur ma mieć 5 kolorów i być wykonany z lżejszych, bardziej elastycznych i wytrzymałych materiałów. W wersji damskiej ma być dopasowany do kobiecej sylwetki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte ostrzeżenia przed silnymi mgłami, które objęły głównie południową Polskę. Mgły mają być szczególnie uciążliwe dziś wieczorem i najbliższej nocy, a w kolejnych dobach miejscami również może być bardzo mglisto. W wilgotnym powietrzu od kilku dni tworzą się liczne mgły, które ograniczają widzialność. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
1: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie może oddawać swoich interesów Rosji, bo w przeciwnym razie kraj czeka upadek. Słowa padły w odpowiedzi na apele posłów Rady Najwyższej o ustępstwa wobec Moskwy w zamian za zakończenie wojny. Zełenski odrzucił takie propozycje, podkreślając, że nie wolno ugiąć się przed Władimirem Putinem. Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej Marcin Jäger ostrzegł, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie wchodzi w nową, jeszcze bardziej niebezpieczną fazę, a tej zimy można się spodziewać brutalniejszych ataków. Ocenił też, że Niemcom grozi bezpośredni konflikt z Rosją, a Moskwa liczy na ich słabość. Jäger powiedział, że Rosja jest gotowa do sabotażu i zabójstw, a także do działań militarnych o ograniczonej skali przeciwko państwom bałtyckim. Dodał jednak, że niemiecki wywiad nie spodziewa się obecnie szeroko zakrojonego rosyjskiego ataku na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Były książę Andrzej Mountbatten-Windsor pozwał policję Tchames-Walle w sprawie swojego aresztowania i przeszukania rezydencji. Zarzuca funkcjonariuszom nadużycie pełnomocnictw i chce, by sędzia ustalił, czy działania wobec niego były zgodne z prawem. Chodzi o nakazy przeszukania, które umożliwiły nalot na jego dom w posiadłości Sandringham oraz dawną rezydencję Royal Lodge w Windsorze. Andrzej Mountbatten-Windsor został aresztowany pod zarzutem ujawnienia dokumentów rządowych Jeffreyowi Epsteinowi w czasie, gdy pełnił funkcję specjalnego przedstawiciela do spraw handlu w latach 2001-2011. Pomnik upamiętniający ofiary getta sosnowieckiego został rozbity i zdewastowany na placu Braci Kożuchów w Sosnowcu. Policja poszukuje sprawcy lub sprawców, a prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zapowiedział odbudowę miejsca pamięci. Chęciński nazwał zniszczenie skandalem i zaapelował do osób, które mogły widzieć coś niepokojącego w rejonie monumentu, o kontakt ze służbami. Do sprawy odnieśli się także biskup sosnowiecki Artur Ważny i gmina wyznaniowa żydowska w Katowicach, która wyraziła nadzieję na szybkie ustalenie odpowiedzialnych. Trwa plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku 2026, a zgłoszenia można przesyłać do 25 października. Organizatorzy podkreślają, że konkurs ma pokazywać, jak zmienia się język młodego pokolenia i ułatwiać zrozumienie nowych wyrażeń. Natalia Wojciechowska, prezes wydawnictwa naukowego PWN, mówi, że plebiscyt oswaja starsze pokolenia z językiem młodych i pokazuje jego rolę w budowaniu tożsamości. W ubiegłym roku zwyciężyło Szponcić i Szpont, a w 2024 roku triumfowało słowo Sigma. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Ambasady Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Szwecji opublikowały zbieżne oświadczenia i potępiły próby zastraszania po ostrzeżeniu rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych skierowanym do obcokrajowców, w tym personelu dyplomatycznego, przed pozostawaniem w Ukrainie. Rosja wezwała dyplomatów do opuszczenia Kijowa i zapowiedziała ataki. Ambasady zadeklarowały, że pozostają na miejscu. Donald Tusk ocenił, że błędem było to, iż ktoś taki jak Romanowski funkcjonował w życiu publicznym. Premier powiedział też, że jest mu obojętne, czy Romanowski będzie miał list żelazny, będzie przesłuchiwany z wolnej stopy, czy też państwo go w końcu dopadnie. Wypowiedź padła w rozmowie z dziennikarką TVN24. Wysoki rangą urzędnik Kancelarii Prezydenta stwierdził, że Sojusz Północnoatlantycki potrzebuje szerokiej dyskusji na temat działań Rosji oraz reakcji Sojuszu. W rozmowie z ukraińskim serwisem Zerkało Tyżnia zadał pytanie, a gdyby 20 dronów poleciało na Berlin lub Alaskę? To jedyny przekaz, jaki padł w tej wypowiedzi. Od dzisiaj zwiedzający mogą oglądać podziemne, monumentalne zbiorniki wody pitnej na stokach w Łodzi, jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w mieście. Obiekt zaprojektował na początku XX wieku angielski inżynier William Herlein Lindley, a jego wnętrze tworzy 81 kolumn, 100 kopuł i ponad 200 ceglanych łuków. Zbiorniki nadal pełnią swoją funkcję, bo trafia do nich woda z 19 miejskich studni głębinowych, a następnie jest rozprowadzana grawitacyjnie do niżej położonych dzielnic. Zwiedzanie potrwa do 30 października, odbywa się w grupach i trwa do 60 minut, a bilety rozeszły się w jeden dzień, w sumie do środka wejdzie ponad 6 tysięcy osób. Watykan wyniósł ksiądz Bielaszkę do godności arcybiskupa i przydzielił mu stolicę tytularną Tiburnia. 52-letni duchowny z Małopolski był wcześniej radcą nuncjatury apostolskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i od 2006 roku służy w dyplomacji stolicy apostolskiej. Pracował także w placówkach w Panamie, Iraku, na Węgrzech, w Peru oraz Gabonie. Na stanowisku w Abu Zabi zastąpi arcybiskupa Christophe Azafia El-Kassisa. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z remontem nawierzchni bitumicznej. Równolegle do 19 na tym samym odcinku prowadzone jest koszenie poboczy, więc ruch może być spowolniony. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między węzłem Łomża Północ a węzłem Stawiski trwa utrudnienie na odcinku drogi. Również do 19 między węzłem Raczki a węzłem Suwałki Południe prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 na odcinku Konin, Koło, obiekt Mostewi, WD-153 nad jezdnią główną ruch odbywa się wahadłowo. Na miejscu obowiązuje też ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Strzelnem a Pilisiem występują utrudnienia na odcinku drogi. Kierowcy powinni zachować ostrożność i śledzić oznakowanie. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. W tym miejscu trzeba liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Na miesiąc przed wyborami śródokresowymi w Stanach Zjednoczonych sondaże wskazują, że kandydaci demokratów prowadzą w wyborach na gubernatorów na terenach, na których dotąd dominowali republikanie. Amerykańscy wyborcy narzekają na inflację i konflikty zagraniczne. Dla Donalda Trumpa może to oznaczać polityczną katastrofę. Rosyjskie władze planują wprowadzenie obowiązkowej rejestracji inteligentnych urządzeń domowych. Nowe przepisy mają objąć terminale płatnicze, liczniki energii, tujniki dymu oraz kamery podłączone do sieci komórkowych. W Dumie Państwowej wezwano też do identyfikacji wszystkich użytkowników internetu na podstawie paszportu. Komisja Europejska bardzo uważnie monitoruje podejrzany przypadek dżumy płucnej we wschodniej Rosji po śmierci pracownicy laboratorium. Rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała w poniedziałek, że Europa jest w kontakcie z ekspertami. Biały Dom reaguje na doniesienia o dżumie w Rosji. Kilkaset osób protestowało w Grójcu przeciwko odwołaniu proboszcza, a podczas demonstracji doszło do przepychanek z udziałem biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla. Na miejsce wezwano policję, w tym negocjatorów, a duchowny opuścił teren parafii tuż przed 1:0 w asyście funkcjonariuszy. Policja przekazała, że do tej pory nie ma zgłoszeń dotyczących incydentu, przestępstwa ani wykroczenia. Parafianie nadal domagają się wyjaśnienia decyzji kurii, a część z nich zapowiada kontakt z księdzem i działania zmierzające do odwołania biskupa. Śledczy badają działalność 43-letniego Michała P., hydraulika z Warszawy, któremu postawiono 6 zarzutów zabójstwa i 1 zarzut rozboju zakończonego śmiercią. Mężczyzna od lutego 2025 roku przebywa w areszcie, a policja sprawdza jeszcze kilkadziesiąt innych zgonów starszych osób w Warszawie, wcześniej uznanych za naturalne. Do zatrzymania doszło po interwencji na warszawskich Kabatach, gdy pracownik banku usłyszał w słuchawce duszenie kobiety i powiadomił policję. W sprawie zarzuty usłyszeli też dwaj obywatele Ukrainy oraz Jarosław O., któremu zarzucono paserstwo, a część skradzionych rzeczy trafiała do lombardów i na warszawskie targowiska. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie śląskim na S52 między Bielskiem Białą a węzłem Jasienica kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku tej trasy. Również od 16 do 18 w województwie wielkopolskim na DK25 między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Równolegle na A2 między Koninem a Kołem, przy obiekcie mostowym nad jezdnią główną, obowiązuje ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między węzłem Łomża Północ a węzłem Stawiski utrzymują się utrudnienia na odcinku drogi. Dodatkowo do 19 między węzłem Raczki a węzłem Suwałki Południe trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu, a kierowcy jadą tam maksymalnie 80 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic ruch jest spowolniony przez koszenie poboczy. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Tarnów Mościce a węzłem Tarnów Centrum prowadzone są naprawy na obiektach mostowych, więc trzeba tam zachować ostrożność. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Dwa rosyjskie drony uderzyły w cywilny statek transportujący kukurydzę, należący do Turcji, a w ataku zginęły dwie osoby i rannych zostało 11 członków załogi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że na pokładzie byli obywatele Azerbejdżanu i Indii, a kapitan statku został zabity. Rumuńskie służby podały, że jednostka płynęła z portu w Ukrainie i znajdowała się w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii, około 30 mil morskich na południe od Sfantul Kheorkwe. Trzech rannych zabrano na pokład helikoptera ratowniczego, a pozostałych 8 przewieziono łodziami ratowniczymi. Stany Zjednoczone wkrótce dostaną pierwszą od 4 lat partię białoruskich nawozów po złagodzeniu sankcji wobec Mińska, jak informuje Financial Times. Ocieplenie stosunków to efekt starań administracji Donalda Trumpa, dla którego dostawy z białoruskiego reżimu współpracującego z Putinem to świetna wiadomość. Bartosz Arłukowicz stwierdził, że wizyta Karola Nawrockiego na północy Polski była jego zdaniem tylko przykrywką tego, po co prezydent naprawdę tam pojechał. Europoseł Koalicji Obywatelskiej powiedział też, że Karol Nawrocki nie pojawił się tam po to, by spotkać się ze swoimi wyborcami. W wypowiedzi padło również, że prezydent pojechał tam na galę. Najnowsze sondaże pokazują przewagę demokratów wśród zarejestrowanych wyborców latynoskich w Stanach Zjednoczonych. A poparcie dla Donalda Trumpa w tej grupie wynosi 27%, przy 69% dezaprobaty. W kwestii gospodarki 74% latynoskich wyborców nie popiera sposobu, w jaki Trump radzi sobie z tą sprawą, a 78% nie akceptuje jego podejścia do kosztów utrzymania. Jednocześnie wyborcy latynoscy częściej wskazują demokratów niż republikanów jako lepszych w sprawach gospodarczych, odpowiednio 48% do 27%. Oraz w sprawie kosztów utrzymania 45% do 26%. Taki układ może mieć znaczenie przed wyborami śródokresowymi w listopadzie i wpłynąć na kontrolę republikanów nad kongresem. Kierowca autobusu linii 186 usłyszał zarzuty po wypadku, do którego doszło 5.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie śląskim na S52 między Bielskiem Białą a węzłem Jasienica kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku tej trasy. Również od 16 do 18 w województwie wielkopolskim na DK25 między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Równolegle na A2 między Koninem a Kołem, przy obiekcie mostowym nad jezdnią główną, obowiązuje ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między węzłem Łomża Północ a węzłem Stawiski utrzymują się utrudnienia na odcinku drogi. Dodatkowo do 19 między węzłem Raczki a węzłem Suwałki Południe trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu, a kierowcy jadą tam maksymalnie 80 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic ruch jest spowolniony przez koszenie poboczy. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Tarnów Mościce a węzłem Tarnów Centrum prowadzone są naprawy na obiektach mostowych, więc trzeba tam zachować ostrożność. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Warszawski sąd utrzymał wyrok, zgodnie z którym wiceprezes PiS Joachim Brudziński ma przeprosić Fundację Otwarty Dialog i jej liderów oraz zapłacić 15 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Sprawa dotyczy wpisu na X z 2019 roku, w którym padły zarzuty dotyczące m.in. prania pieniędzy. Wyrok jest prawomocny. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku. To właśnie w tej komisji doszło do zamiany wyników Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego w trakcie drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 roku. Sprawa trafi teraz do sądu, który rozpatrzy wniosek prokuratury. Polska policja zareagowała na doniesienia o korzystaniu z oprogramowania firmy Oxygen Forensics, które umożliwia włamywanie się do smartfonów i dronów oraz pozyskiwanie z nich informacji do śledztw. Z narzędzia korzystały służby wielu krajów, a współwłaścicielami firmy są Rosjanie. Kilka dni temu amerykańskie służby aresztowały twórców firmy, którzy to ukrywali. Przewodnicząca Rady Federacji Walentyna Matwienko zaproponowała podniesienie stawki podatku VAT na produkty delikatesowe, aby zapewnić dodatkowe wpływy do budżetu Rosji. Według niej takie rozwiązanie miałoby pomóc w załataniu dziury budżetowej. Matwienko nie podała szczegółów dotyczących skali zmian ani listy produktów objętych wyższą stawką. Wspierane przez Arabię Saudyjską siły Jemenu przejęły pozycję bojowników Huti nad cieśniną Bab al-Mandab. To ważny punkt kontrolny przy wejściu do Morza Czerwonego z Oceanu Indyjskiego. Trwa ofensywa, a przejęcie tych pozycji może zmienić układ sił w tym rejonie. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Policjanci z Legnicy zatrzymali 24-latka, który uciekał Volkswagenem, porzucił auto i po chwili wskoczył do rzeki w Witkowie. Mężczyzna miał 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a badanie wykazało, że był pod wpływem substancji odurzających. Został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań laboratoryjnych, a od ich wyniku zależą dalsze czynności procesowe. Prokurator rejonowy w Złotoryi zastosował wobec niego dozór policji, a latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Trybunał Konstytucyjny poinformował o zmianach personalnych po decyzjach Bogdana Święczkowskiego, które mają związek z działaniami Prokuratury Krajowej wobec Trybunału. Nowym doradcą prezesa Trybunału Konstytucyjnego do spraw bezpieczeństwa został pułkownik Andrzej Stróżny, a Beata Białowąs zastąpiła Zofię H. na czas jej nieobecności. Pułkownik Andrzej Stróżny był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2020 do 2023 i tydzień wcześniej usłyszał zarzuty dotyczące nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego na szkodę interesu publicznego. W sprawie pojawiła się też informacja, że na potrzeby Andrzeja Stróżnego ze środków finansowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakupiono w Warszawie lokal mieszkalny za 1 255 000 zł. Karolinę Liwit będzie komentatorką Fox News i ma zacząć pojawiać się na antenie w listopadzie. Stacja poinformowała o jej nowej pracy po tym, jak w sierpniu ogłoszono jej odejście z otoczenia Donalda Trumpa. Liwit dołączyła do kampanii wyborczej Donalda Trumpa w 2024 roku, a po jego zwycięstwie pełniła funkcję rzeczniczki zespołu przygotowującego przejęcie władzy przez nową administrację, a następnie rzeczniczki Białego Domu. Suzanne Stott, dyrektor generalna Fox News Media, podkreśliła jej doświadczenie zdobyte w Białym Domu i podczas kampanii prezydenckiej. Podczas protestów licealistów we Francji w Lens uczeń stracił rękę po eksplozji granatu hukowo-błyskowego, który podniósł i próbował odrzucić. Prefekt departamentu Pas de Calais przekazał, że chłopiec został bardzo szybko przewieziony do szpitala w Lille, a policja wszczęła postępowanie sprawdzające, które ma wyjaśnić między innymi rodzaj użytego granatu. Do zdarzenia doszło przed liceum imienia Auguste Abbehala, gdzie zgromadziło się około od 200 do 250 uczniów, a część z nich rzucała w policjantów kamieniami i moździerzami pirotechnicznymi. Liceum przechodzi na zdalny tryb nauki, a Ministerstwo Edukacji podało, że w poniedziałek rano zakłócenia odnotowano w 413 placówkach. Daniil Miedwiediew został zdyskwalifikowany w Pekinie po tym, jak uderzył piłką kibica w twarz. Do zdarzenia doszło przy wyniku 7-5, 5-3 dla Nowaka Djokovicia, a mecz przerwano, poszkodowany widz opuścił trybuny w asyście innych osób. Dyskwalifikacja oznaczała awans Djokovicia do finału turnieju w Pekinie, gdzie Serb zmierzy się z Aleksem de Minaurem. Australijczyk awansował po tym, gdy Hubert Hurkacz wycofał się z półfinału z powodu kontuzji. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w poniedziałek wieczorem alert do odbiorców w województwie lubelskim z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. W komunikacie podano, że w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej operuje polskie lotnictwo. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że sytuacja jest monitorowana i oczekiwane są dalsze komunikaty. Rząd pracuje nad dwiema ustawami dotyczącymi hulajnóg, które mają poprawić bezpieczeństwo ruchu i uporządkować zasady ich pozostawiania w przestrzeni miejskiej. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zapowiedział, że zarządcy dróg mają zostać zobowiązani do wyznaczenia stref parkingowych, a transportowy dozór techniczny ma dostać narzędzia do nadzoru nad rynkiem pojazdów niespełniających norm. Resort chce też wyposażyć policję i straż miejską w hamownie do sprawdzania prędkości hulajnóg. Ustawa o homologacji pojazdów jest już skierowana do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a projekt o przestrzeniach parkingowych jest na etapie konsultacji. Komisja Europejska uznała, że plan Polski wsparcia rozbudowy fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa i Polska nie może tej pomocy udzielić. Chodziło o 116 milionów złotych, w tym 10 milionów 700 tysięcy złotych dotacji oraz 105 milionów 600 tysięcy złotych zwolnienia z podatku CIT. Postępowanie wyjaśniające wszczęto w lipcu zeszłego roku, a Bruksela sprawdzała, czy wsparcie miało rzeczywisty efekt zachęty i było proporcjonalne. Komisja stwierdziła, że Polska nie wykazała, by pomoc była niezbędna do podjęcia inwestycji w województwie małopolskim. Rosja modernizuje rakietę Iskander, by zwiększyć jej zasięg 550 do 800 km, co może zagrozić Lwowowi, Uszhorodowi i Tarnopolowi. Ukraiński generał Ihor Romanenko ocenił, że byłby to poważny problem i nazwał tę broń trzecią falą środków ataku powietrznego Rosji. Lwów leży 70 km od granicy z Polską, a Uszhorod przy granicy ze Słowacją. Romanenko powiedział też, że Ukraina pracuje nad środkami przeciwdziałania i że konieczne jest zwiększenie skali ich produkcji. Kierowca miejskiego autobusu linii 186, który 5 lipca wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie zesłańców syberyjskich w Warszawie, usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Mężczyzna nie przyznał się do czynu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji, zakaz opuszczania kraju i zatrzymanie paszportu. W sprawie ustalono 15 osób pokrzywdzonych, a śledczy czekają jeszcze na jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne oraz uzupełniającą opinię toksykologiczną. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Harge de Affaires polskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych Bogdan Klich zażądał od publicysty Tuckera Carlsona przeprosin za uzasadnianie napaści i rzeszy na Polskę. Klich ocenił, że to kolosalna zniewaga dla ofiar nazizmu. Sprawa dotyczy wypowiedzi Carlsona, w której bronił decyzji Adolfa Hitlera o ataku na Polskę. Włodzimierz Czarzasty powiedział w TVP Info, że osoby, które powinny wiedzieć, wiedziały, pytany o kulisy rozmowy z marca między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Donaldem Trumpem. Chodzi o doniesienia dotyczące kontaktu szefa Ministerstwa Obrony Narodowej z Donaldem Trumpem. Ciężarne kobiety w Miejskim Centrum Położniczym w Irkucku zaczęły dostawać ankiety z pytaniami o ewentualne zakażenie dżumą. Jedna z pacjentek poinformowała, że w placówce pojawiła się lista kontrolna w przypadku podejrzenia zakażenia. To jedyny opisany krok w tej sprawie. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński oświadczył, że oczekuje od ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka respektowania standardów niezawisłości sędziowskiej. Dodał, że przyjmuje z ubolewaniem krytyczną wypowiedź szefa resortu sprawiedliwości na temat sędziego, który zgodził się na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sprawa dotyczy słów Waldemara Żurka o decyzji tego sędziego. W obwodzie Niżno-Nowogrodzkim mieszkaniec usłyszał zarzuty zabójstwa trzech kobiet, a śledczy twierdzą, że po zbrodni rozczłonkował ciała i próbował wywieźć je do lasu. Według Regionalnego Komitetu Śledczego mężczyzna miał zabić partnerkę metalowym łomem, a potem również jej matkę i córkę, gdy chciały zgłosić sprawę policji, został tymczasowo aresztowany. Drugie śledztwo prowadzone jest w Moskwie, gdzie zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 54-letniej przedsiębiorczyni i jej 19-letniej córki. W tej sprawie pakunki z fragmentami ciała znaleziono 3 października na balkonie mieszkania przy bulwarze Żulebińskim, a zatrzymany przyznał się do obu zabójstw. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Harge de Affaire z polskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych Bogdan Klich zażądał od publicysty Tuckera Carlsona przeprosin za uzasadnianie napaści i rzeszę na Polskę. Klich ocenił, że to kolosalna zniewaga dla ofiar nazizmu. Sprawa dotyczy wypowiedzi Carlsona, w której bronił decyzji Adolfa Hitlera o ataku na Polskę. Włodzimierz Czarzasty powiedział w TVP Info, że osoby, które powinny wiedzieć, wiedziały, pytany o kulisy rozmowy z marca między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Donaldem Trumpem. Chodzi o doniesienia dotyczące kontaktu szefa Ministerstwa Obrony Narodowej z Donaldem Trumpem. Ciężarne kobiety w miejskim centrum położniczym w Irkucku zaczęły dostawać ankiety z pytaniami o ewentualne zakażenie dumą. Jedna z pacjentek poinformowała, że w placówce pojawiła się lista kontrolna w przypadku podejrzenia zakażenia. To jedyny opisany krok w tej sprawie. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński oświadczył, że oczekuje od ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka respektowania standardów niezawisłości sędziowskiej. Dodał, że przyjmuje z ubolewaniem krytyczną wypowiedź szefa resortu sprawiedliwości na temat sędziego, który zgodził się na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sprawa dotyczy słów Waldemara Żurka o decyzji tego sędziego. W obwodzie Niżno-Nowogrodzkim mieszkaniec usłyszał zarzuty zabójstwa trzech kobiet, a śledczy twierdzą, że po zbrodni rozczłonkował ciała i próbował wywieźć je do lasu. Według Regionalnego Komitetu Śledczego mężczyzna miał zabić partnerkę metalowym łomem, a...
0: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosyjskie służby zatrzymały w ciągu jednej doby dwóch żołnierzy podejrzanych o zabójstwa kobiet w Rosji. Jeden z nich jest oskarżony o zamordowanie trzech kobiet w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim, a drugi o zabicie dwóch kobiet w Moskwie. Obaj mieli wrócić z wojny w Ukrainie. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel poinformował, że watykańska dykasteria zbadała i potwierdziła jego decyzję o odwołaniu proboszcza parafii w Grójcu w Małopolsce. Hierarcha napisał o tym w mediach społecznościowych, podkreślając wagę tej sprawy. Decyzja została więc potwierdzona na poziomie Watykanu. Radosław Sikorski napisał, że stała baza amerykańska w Polsce już jest i prezydent Nawrocki nie ma z jej powstaniem nic wspólnego. W ten sposób odniósł się do słów szefa kancelarii prezydenta RP. Wpis ministra spraw zagranicznych był odpowiedzią na publiczną wymianę zdań wokół obecności amerykańskich sił w Polsce. W poniedziałek po południu w pobliżu jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Zgierskiej w Łodzi wóz bojowy Państwowej Straży Pożarnej potrącił 64-letnią pieszą. Według wstępnych ustaleń 22-letni kierujący skręcał w lewo i nie ustąpił jej pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Kobieta zmarła na miejscu. Szczegóły i przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Prokuratura skierowała do sądu rejonowego w Zakopanem akt oskarżenia przeciwko Władysławowi M., któremu zarzucono nieumyślne spowodowanie śmierci 25-letniego Pawła S. i spowodowanie obrażeń ciała. Według ustaleń śledztwa do tragedii doszło 1 sierpnia 2024 roku wieczorem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Dunajcu, gdzie podczas spotkania towarzyskiego po alkoholu wybuchła kłótnia, która przerodziła się w bójkę. Paweł S. po uderzeniu upadł i uderzył głową o betonową posadzkę, a biegli ustalili, że doznał ostrego krwiaka podtwardówkowego i masywnego obrzęku mózgu. Mężczyzna zmarł 11 sierpnia 2024 roku, a wobec Władysława M. zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Tu Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie śląskim na S52 między Bielskiem Białą a węzłem Jasienica kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku tej trasy. Również od 16 do 18 w województwie wielkopolskim na DK25 między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Równolegle na A2 między Koninem a Kołem, przy obiekcie mostowym nad jezdnią główną, obowiązuje ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między węzłem Łomża Północ a węzłem Stawiski utrzymują się utrudnienia na odcinku drogi. Dodatkowo do 19 między węzłem Raczki a węzłem Suwałki Południe trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu, a kierowcy jadą tam maksymalnie 80 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic ruch jest spowolniony przez koszenie poboczy. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Tarnów Mościce a węzłem Tarnów Centrum prowadzone są naprawy na obiektach mostowych, więc trzeba tam zachować ostrożność. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Moto Serwis.
2: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak, PS. Pancerz, najstarszy kombatant Wojska Polskiego i najstarszy mężczyzna żyjący w Polsce. Informacje przekazały Wojska Obrony Terytorialnej, które przypomniały, że żołnierze trzeci Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wielokrotnie spotykali się z kapitanem Lutakiem. Tadeusz Lutak urodził się 29 sierpnia 1917 roku w Żarnowej koło Strzyżowa. W kampanii wrześniowej służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. A w 1944 roku był dowódcą drużyny dywersyjnej Armii Krajowej w Strzyżowie. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, medalem za udział w wojnie obronnej 1939 oraz nagrodą honorową Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii. Komisja Europejska monitoruje informacje o incydencie w laboratorium w Rosji związanym z patogenem wywołującym dżumę i konsultuje się w tej sprawie z ekspertami Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Rzeczniczka Komisji Europejskiej powiedziała też, że instytucja korzysta z dostępnych kanałów, w tym ze Światowej Organizacji Zdrowia. W Szelechowie w obwodzie irkuckim na Syberii pracownica Instytutu Badawczego zajmującego się dżumą zachorowała i zmarła w niejasnych okolicznościach, a osoby mające z nią kontakt objęto kwarantanną. Szefowa rosyjskiego Urzędu Nadzoru Sanitarnego Rozpotrebna, ZOR Anna Popowa, udała się do obwodu irkuckiego na nadzwyczajne spotkanie, a gubernator Igor Kobziew zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w poniedziałek wieczorem alert do odbiorców w województwie lubelskim po rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. O godzina 18.30 komunikat ostrzegał, że w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej operuje polskie lotnictwo, a sytuacja jest monitorowana. Po niecałych 20 minut Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zagrożenie ustało i wysłało odwołanie ostrzeżenia. Centrum wyjaśniło, że wysyłka pierwszego alertu została przerwana, więc część odbiorców mogła dostać tylko wiadomość o ustaniu zagrożenia. Samolot transportowy nigeryjskich sił powietrznych z 32 osoby na pokładzie rozbił się w poniedziałek na południowym zachodzie Nigerii. Minister lotnictwa Nigerii Festus Kelamo podał, że na pokładzie było 25 pasażerów i 7 członków załogi, a prezydent Nigerii Bola Tinubu potwierdził, że nikt nie przeżył. Maszyna typu AT-42 leciała z miasta Benin do Lagosu i rozbiła się w okolicach bazy marynarki wojennej w stanie Ondo. Wrak odnaleziono później w pobliżu nadmorskiego miasteczka Igbokoda, dokąd skierowano zespoły ratownicze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w 8 województwach. W województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim i mazowieckim widzialność może miejscami spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują od 22 w poniedziałek do 9 we wtorek. W tych regionach możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym i opóźnienia. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

pisać to jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump przyznał, że nagłe wycofanie amerykańskich strategicznych bombowców z brytyjskiej bazy było odpowiedzią na groźby ze strony Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaprzeczył w ten sposób słowom sekretarza stanu Marco Rubio, który tłumaczył operację rutynowymi działaniami. Wycofanie bombowców nastąpiło po groźbach Iranu. Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały o śmierci kapitana Tadeusza Lutaka, najstarszego kombatanta Wojska Polskiego i najstarszego mężczyzny żyjącego w Polsce. 29 sierpnia obchodził 109. urodziny. Tadeusz Lutak urodził się 29 sierpnia 1917 roku w Żarnowej koło Strzyżowa. W kampanii wrześniowej 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. A w 1944 roku był dowódcą drużyny dywersyjnej Armii Krajowej w Strzyżowie. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, medalem za udział w wojnie obronnej 1939 oraz nagrodą honorową Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa omyłkowo wysłało alert o zagrożeniu z powietrza na terenie Ukrainy do części odbiorców w województwie lubuskim, choć komunikat miał trafić do województwa lubelskiego. Alert został już odwołany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznało się do pomyłki i przeprosiło odbiorców za niepokój oraz utrudnienia, jakie mogła spowodować błędnie wysłana wiadomość. W komunikacie wskazano, że takie ostrzeżenie mogło skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych. Reprezentacja Polski do lat 21 przegrała na wyjeździe z Włochami 6-2 i nie zapewniła sobie bezpośredniego awansu do turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Serbii i Albanii. Polacy mieli prawo przegrać tylko jedną bramką, by wygrać grupę, ale ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach. O tym, czy zespół Jerzego Brzęczka awansuje bezpośrednio albo zagra w barażach, zdecydują wtorkowe mecze w grupie F i rywalizacja w rankingu drużyn z drugich miejsc. Polska pozostaje na razie pierwsza w tym zestawieniu, ale może ją jeszcze wyprzedzić Grecja. Giorgia Meloni zastrzegła w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej 4-sekundowe nagranie ze słowami: jestem Giorgia, jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką. Rejestracja ma chronić ten głos przed klonowaniem przez sztuczną inteligencję i nielegalnym wykorzystywaniem. Nagranie zostało wpisane jako dźwiękowy znak towarowy, co ma zabezpieczać barwę głosu i jego rozpoznawalne cechy. Dziennik La Repubblica podał, że podobną ochronę swojego głosu wcześniej uzyskali włoska piosenkarka Giusy Ferreri i aktor dublingowy Luca Ward. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung zwrócił uwagę na spadek cen paliw w Polsce po ponownym uruchomieniu rządowego programu CPN. Gazeta napisała, że tankowanie tuż za wschodnią granicą Niemiec może pozwolić kierowcom zaoszczędzić ponad 40 centów na litrze benzyny lub oleju napędowego. W publikacji podkreślono też, że podobne rozwiązanie w Niemczech byłoby trudne do wprowadzenia, bo partia tu nie jest przekonana do podatku od nadmiarowych zysków. A wicekanclerz Lars Klingbeil z SPD popiera taki podatek, choć miałby on być niezgodny z niemiecką konstytucją. Gazeta wskazała, że taki podatek mógłby zostać wprowadzony na poziomie Unii Europejskiej, ale Komisja Europejska nie zasygnalizowała takiego zamiaru. W nocy z niedzieli na poniedziałek skradziono kilogramową księgę Apokalipsa świętego Jana z Małego Muzeum Sztuki Współczesnej prywatnego kolekcjonera w Issoire. Prokuratura w Clermont-Ferrand prowadzi sprawę, a mer miejscowości Bertrand Barraud przekazał, że właściciel uznał kradzież za zrabowanie francuskiego dziedzictwa. Dzieło zostało zrealizowane przez wydawcę Josepha Foreta w 1959 roku, a okładkę wykonał Salvador Dali. Księga została kupiona na aukcji w 2003 roku przez Christiana Karoutzosa, który mówił wtedy, że po realizacji przez Dalego była wyceniana na około 2 milionów franków. W porcie Pozzallo na Sycylii służby udaremniły przemyt setek zwierząt przewożonych w kartonach i plastikowych pudłach w jednym z aut jadących promem na Maltę. Wśród zabezpieczonych okazów były żółwie i papugi, a 76 osobników okazało się gatunkami chronionymi, w tym ara żółtoskrzydła.